0: Fajn víkend s Kubou.
1: Fajn.
0: Největší hudební hvězdy.
2: I'm Pink Panthers.
3: Hey, it's Noah Kahan.
4: Hey, it's Ella Langley.
0: Sleduj Fajn.
1: Fajn. Pop, pop, pop, pop, pop, disco. X on the